0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Bóg dał nam wzór, który powinniśmy naśladować. Nie pyta, co ty o tym myślisz, ani co ja o tym myślę. Nie sprawdza najpierw, jak odnosi się do tego dzisiejsza kultura. Nie zależy mu na poparciu mediów. Stawia przed naszymi oczyma swój wzór i mówi: tylko trzymaj się wzoru.
4: Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał. Czy słowa tego starego, tak dobrze znanego nam hymnu wciąż nas nie poruszają swoją siłą i prawdą? Witam w audycji Pełnia Życia, w której usłyszymy kolejny wykład doktora Chucka Swindolla z serii opartej na liście apostoła Pawła do Efezjan, zatytułowanej Stając się ludźmi łaski.

0: Wykład ten pierwotnie został wygłoszony w kościele Stonebriar Community Church w Frisco w Teksasie, gdzie pastor Chuck jest proboszczem. Przedtem jednak kilka zdań wstępu.
1: Czy znasz historię pieśni, której fragment usłyszeliśmy przed chwilą? Jej autor, Horatio Spafford, był biznesmenem z Chicago. Po wielkim pożarze, jaki miał miejsce w tym mieście, wysłał swoją żonę oraz 4 córki w podróż morską do Anglii. Sam zamierzał dołączyć do nich później, gdy pozałatwia swoje interesy. Zdarzyła się jednak katastrofa i statek, którym płynęła jego rodzina, zatonął. Jego 4 córki pochłonęło morze. Żona w cudowny sposób ocalała, dotarła do Anglii i zdołała powiadomić go o śmierci dzieci. Horatio Spafford wsiadł na najbliższy statek do Anglii. Kiedy w trakcie podróży kapitan powiedział mu, że znajdują się w miejscu, w którym doszło do katastrofy, stojąc na pokładzie, napisał te przejmujące słowa: gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak wierzę, pieśń chwały muślę. Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Znajomość historii, jaka kryje się za słowami tej pieśni, nadaje im nowe znaczenie, nieprawdaż? Dlatego zawsze powtarzam, zwracaj uwagę na to, co śpiewasz. Obrazy użyte w pieśniach często zostały zaczerpnięte z głębokich, osobistych doświadczeń ich autorów. Wspaniały mąż, wspaniały ojciec, Horatio Spafford. Nawiązując do tego, zajmiemy się dziś fragmentem 5 rozdziału listu do Efezjan. Jeśli masz przy sobie Biblię, otwórz ją. Interesują nas wersety od 21 do 33. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.
0: A teraz już wracamy do 5 rozdziału listu do Efezjan. Przed nami pierwsza część 2 wykładu Najtrudniejsze relacje. Czyta Zygmunt Karel.
1: Czy zauważyłeś, że rzeczy, które mają wartość, wymagają czasu? I im bardziej są wartościowe, tym więcej czasu wymaga ich pielęgnowanie, zachowanie w dobrym stanie, utrzymanie ich sprawności. Razem z Cynthią wróciliśmy ostatnio z niezwykłej podróży trwającej prawie 10 dni. Najpierw byliśmy w Turcji, w rejonach nadmorskich, a później odwiedziliśmy kilka greckich wysp. Mieliśmy okazję oglądać tam niezwykle cenne rzeczy. Na przykład w Istambule odwiedziliśmy pałac Topkapi. Może pamiętasz z książek lub własnych podróży, że miejsce to pełne jest najcenniejszych i najpiękniejszych klejnotów, jakie widziały ludzkie oczy. Są tam stare stroje przetykane klejnotami oraz korony, które niegdyś zdobiły głowy monarchów. Popędzałem Cynthię, abyśmy jak najszybciej stamtąd wyszli, aby nie wpadła na jakieś szalone pomysły. Potem odwiedziliśmy jeszcze inne muzea i w końcu trafiliśmy do Efezu. Ogromną przyjemność sprawiało nam przyglądanie się po raz pierwszy twarzom tamtejszych mieszkańców. Kiedy przespacerujesz się tymi samymi ulicami, po których kroczył Paweł, Jan i Tymoteusz, już nigdy nie będziesz się czuć tak samo. I kiedy popatrzysz na rzeczy, na które oni spoglądali, siądziesz tam, gdzie oni siadywali, na przykład w wielkim teatrze w centrum Efezu, który został w dużej mierze zniszczony przez trzęsienia ziemi i jest teraz odbudowywany. Dowiedzieliśmy się, że dotychczas odbudowano tylko 10-15% dawnego Efezu. A mimo to, wszystko, co mieliśmy okazję ujrzeć, marmurowe płyty, niektóre pokryte płaskorzeźbami, posągi sławnych ludzi tamtych czasów, to wszystko było bezcenne. Wzniesienie tylu budowli, ich ozdobienie, wykonanie tak wspaniałych rzeźb, wszystko to wymagało wiele czasu. Ale chyba największe wrażenie na mnie i na naszej małej grupie zrobił niewielki sklepik niedaleko Kusadasi, który odwiedziliśmy, a gdzie sprzedaje się słynne tureckie dywany i gobeliny ręcznie tkane. Jeśli nigdy nie widziałeś robiących je artystów przy pracy, twoja edukacja nie jest pełna. Niemal przekracza moje możliwości, by to opisać. Wszystkie kobiety pracujące nad tym arcydziełem siedziały w rzędzie na dość niewygodnych stołkach. Brały nici odpowiedniego koloru ze znajdującego się obok stosu i obserwując wzór, jaki powstawał na krosnach, wybierały odpowiednią nić i przywiązywały ją tak szybko, że nie dało się tego uchwycić gołym okiem. Przesuwały ją w dół, umieszczając ją na właściwym miejscu i brały kolejną i kolejną i kolejną, i tak przez całe tygodnie i miesiące. Niekiedy, gdy używane są nici jedwabne, wykonanie takiego arcydzieła zajmuje nawet 4 lata. I oto wisi przed tobą dywan, nad którym pracowały, który powstawał powoli dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, a który stanowi tak niezwykłą ręczną robotę wykonaną przez tych niezwykłych ludzi. Nie znaliśmy ich języka, nie mogliśmy zatem z nimi porozmawiać i pomyślałem sobie, jak ciekawie potoczyłaby się rozmowa między nami, gdyby to było możliwe. Chodzi mi o to, że te kobiety po prostu siedzą i pracują. Przyszło mi na myśl, że w całej Ameryce nie ma kobiety, nie ma osoby, która by tak potrafiła. Nie znam nikogo, kto potrafiłby przez tydzień siedzieć na stołku nic nie mówiąc, tylko pracując nad dywanem przez całe lata. To niesamowite. 2 rzeczy przyszły mi do głowy. Po pierwsze, ci, którzy to potrafią, muszą być niezwykłymi ludźmi. Miałem ochotę uściskać którąś z tych kobiet i po prostu powiedzieć jej dziękuję. Nie zrobiłem tego. Niezwykli, niesamowici ludzie. Po drugie, pomyślałem o tym, jak ważny jest wzór. Mają przed sobą niewielki obrazek, 8x10 cm, przedstawiający to, co ma się znaleźć na dywanie. I wystarczą właściwie wplecione nici o właściwych kolorach w odpowiednich miejscach i powstaje ptak, wazon, motywy kwiatowe lub geometryczne wzory. A wszystko to stanowi odzwierciedlenie małego obrazka. Czy wiesz, że niektórzy z nich tak długo pracują przy wyrobie dywanów, że nie potrzebują już wzoru? Kiedy więc przychodzi czas na dziób ptaka, biorą nić, odpowiednią dla dziobu i pewnym ruchem umieszczają ją w odpowiednim miejscu. Mocują ją odpowiednio, obcinają dokładnie tak jak trzeba i powstaje ptak. Oto jest. Niesamowite. I stojąc tam pomyślałem, to będzie przemawiać. To będzie przemawiać. Bóg dał nam wzór, który powinniśmy naśladować. Nie pyta o opinię tych doświadczonych. Nie pyta, co ty o tym myślisz, ani co ja o tym myślę. Nie sprawdza najpierw, jak odnosi się do tego dzisiejsza kultura lub obecne władze. Nie zależy mu na poparciu mediów. Nie idzie za poglądami wielkich dowódców wojskowych. Nie szuka rady monarchów tego świata. Stawia przed naszymi oczyma swój wzór i mówi: weź odpowiednie nici we właściwym czasie i z odpowiednią intencją, wpledź je w swoje życie. I gdy twoje życie ostatecznie zostanie utkane według mojego wzoru, będę mógł je użyć dla swojej chwały, z pożytkiem dla kolejnych pokoleń, które nadejdą po tobie. Tylko trzymaj się wzoru. A teraz przyjrzyjmy się Bożemu wzorowi w 5 rozdziale listu do Efezjan. Jesteśmy w środku wspaniałego fragmentu Biblii, który zatytułowałem Relacje, które niosą największe wyzwania. Oczywiście miałem na myśli więź między żoną a mężem. Wiele relacji międzyludzkich stanowi wyzwanie, lecz żadnej nie da się porównać z relacją w małżeństwie. Dlaczego? Ponieważ jest ona najbardziej wymagająca ze wszystkich. Jest najbardziej trwała. Nie można przed nią uciec, a żeby była właściwa, wymaga od nas tyle cierpliwości, umiejętności, determinacji i zaufania, jak żadna inna relacja na tej planecie. Zaś jeśli jej powodzenie nie byłoby możliwe, nasz ojciec nie dałby nam wzoru, jak ma wyglądać. To, że wzorzec ten nieczęsto jest powielany, nie oznacza, że jest niewłaściwy. Oznacza, że gdzieś w trakcie wybierania nici zmęczyliśmy się lub stwierdziliśmy, każda stara nić będzie dobra, po prostu wplotę tu cokolwiek, byleby się trzymało. Albo może powiedzieliśmy sobie, wszyscy używają tych nici, dlaczego ja nie? I wzór w jakiś sposób zaburzył się i zniekształcił. Dominujący kolor tego domowego dywanu ukazany jest w wersecie 21, w prostym słowie, ulegając. Słowo to pochodzi od terminu wojskowego i oznacza podporządkowanie się starszemu rangą. Ulegając komu? Jedni drugim. Jedni drugim. Wiesz, co to oznacza? Dokładnie to, o czym mówi wzór. Żona ma być uległa mężowi, mąż ma ulegać żonie. Mamy ulegać jedni drugim. Bez względu na wiek, bez względu na płeć, nie jest też tu określony poziom dojrzałości. Jedną z cech, która splata ze sobą ten wspaniały gobelin, jest uleganie sobie nawzajem. A potem Paweł opisuje nici. Najpierw w wersetach 22, 23 i 24 te, które mają zostać wplecione przez kobietę. Przyglądaliśmy się im uważnie poprzednim razem. Pilnie słuchaliśmy tego, czego uczył nas Pan w tych wersetach. Jak ulegać jedni drugim. W tym wypadku żony mężom. Czy zwróciłeś uwagę na pewną rzecz? Po tym, jak nauczałem na temat żon, miałem 2-tygodniową przerwę. Wtedy byłem w Turcji. Żadnych maili. Byłem na statku. Żadnych faksów. Mam na myśli to, że pojechałem najdalej jak mogłem, zostawiając was z Bożym wzorem. Musicie tylko mu się przyjrzeć, przemyśleć, zaakceptować to, o czym mówi. Jeśli powiedziałem coś, czego nie ma w tym fragmencie, niech Bóg mi to pokaże i jeśli zauważę taką potrzebę, skoryguję swoje słowa. Lecz nie zmieniłem słów z Biblii, aby łatwiej nam było je przyjąć, ani nie przekręciłem ich, aby pasowały do tego, co ja chcę powiedzieć. To nie jest mój wzór, to jest wzór Pana. Pochlebcy mówią ci to, co chcesz usłyszeć. Pasterze mówią ci to, co najwyższy pasterz chce, abyś usłyszał. I dlatego przemawiałem do żon szczerze i otwarcie. A dzisiaj, wraz z wersetem 25, nadszedł czas, by mówić do mężów. Myślę, że ciekawe jest to, że do żon skierowane są wersety 22, 23 i 24. Natomiast do mężów odnoszą się wersety od 25 do 32. Chodzi mi o to, że do nas, mężczyzn, zostało naprawdę dużo powiedziane. O czymś to świadczy, panowie. Być głową domu oznacza bardzo wiele. Jeśli rzeczywiście właściwie wypełniamy tę rolę, nasza żona nie ma żadnego problemu, aby być nam uległą, chyba że jest bardzo chora. I mówię to całkiem poważnie. Nigdy w mojej prawie 40-letniej służbie nie spotkałem żony, która buntowałaby się i odrzucała męża, który jest dobrym przywódcą. Nigdy tego nie widziałem, poza przypadkami, kiedy kobieta z różnych powodów była chora i bez kontaktu z rzeczywistością. Teraz więc będę mówił do mężów. Taki jest ich wzór. To są nici, które każdy mężczyzna powinien wpleść w swoje małżeństwo. John Stott w swoim komentarzu do listu do Efezjan pisze następujące słowa, a ja w pełni się z nimi zgadzam. Gdy przywództwo męża jest odbiciem panowania Chrystusa, wtedy uległość żony wobec ochrony i opieki jego miłości, która nie przynosi uszczerbku jej kobiecości, pozytywnie ubogaci ich związek. Kobieta kochana tak, jak powinna być kochana przez swojego męża, kobieta, która znajduje się pod właściwym przywództwem męża uzdolnionego do tego przez ducha, będzie w pełni odczuwać bogactwo swojego życia w małżeństwie. Główną nicią dla kobiety jest szacunek dla swojego męża, który możemy zobaczyć w wersecie 33. Główną nicią dla męża jest miłość do swojej żony. Co ciekawe, w całym tym fragmencie nie ma nakazu, by żona kochała męża. Wspaniale, jeśli tak jest, lecz nie ma takiego polecenia. Jest natomiast polecenie, że my mamy kochać nasze żony. To jest nakaz w formie czasownika. Nakaz wychodzący prosto spod pióra Pawła. I zanim wyschnie atrament w słowie mężowie, w wersecie 25 pojawia się słowo kochać. Mężowie, miłujcie, miłujcie. Użyte tu słowo jest absolutnie wspaniałym nowotestamentowym określeniem. Nie oznacza zbliżenia seksualnego. Nie mówi o seksie, co powszechnie wyrażane jest w języku greckim słowem eros. Od niego pochodzi nasz termin erotyczny. Lecz nie tego dotyczy użyte tu słowo. Nie oznacza ono nawet bliskości, uczucia bliskości, jakie może łączyć nas z innym człowiekiem. Na określenie tego istnieje słowo philos. Jest to słowo oznaczające miłość braterską, siostrzaną lub miłość do innych członków tej samej drużyny, tego samego zespołu. To miłość obustronna. Miłością jednostronną jest miłość agape. Najlepiej można ją zdefiniować jako szukanie największego dobra innej osoby. I właśnie to słowo zostało tu użyte. Mężowie, szukajcie największego dobra swojej żony. Szukajcie jej największego dobra. I jak już powiedziałem, jest to nakaz, polecenie, imperatyw. A teraz mały quiz, by sprawdzić, czy słuchasz uważnie. Apostoł Paweł posługuje się dwoma obrazami, by opisać i zilustrować miłość. Oba rozpoczynają się od słowa jak. Potrafisz je znaleźć? Kiedy stosujesz porównanie coś jest jak coś innego, używasz słów jak i podobnie. To jest jak tamto, to jest podobne do. Spójrz na dwa porównania w naszym tekście. Werset 25. Kochaj ją, jak i Chrystus umiłował Kościół. To pierwsze porównanie. Niżej, w wersecie 28, znajduje się drugie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Zakreśliłem oba te słówka jak w mojej Biblii. Jak i Chrystus umiłował Kościół w wersecie 25. Jak mężczyzna troszczy się i kocha swoje ciało w wersecie 28. Powróćmy teraz do naszego obrazu tkania dywanu z różnobarwnych nici. Wybierając odpowiednie nici, by utkać gobelin małżeństwa, apostoł wplata tu prawdy dotyczące Kościoła oraz tego, jak Chrystus go umiłował, jako przykład tego, jak mężowie powinni kochać swoje żony. A potem odnosi się do samego mężczyzny i mówi: tak jak dbasz i troszczysz się o swoje własne ciało, w taki sam sposób opiekuj się i troszcz się o swoją żonę. Jak Kościół, jak twoje własne ciało. Przyjrzyj się uważnie obu tym porównaniom. Przeanalizujmy ten wzór. Zobaczmy, jak wygląda gobelin małżeństwa. Najpierw werset 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Chciałbym podać ci teraz cztery słowa. Jeżeli chcesz, możesz je zapisać na marginesie swojej Biblii lub w swoich notatkach. Jeżeli nie chcesz niczego zapisywać, to też w porządku. Po prostu je zapamiętaj. Poświęcenie, uświęcenie, przebaczenie, oddanie czci. Skąd wziąłem te cztery pojęcia? W wersetach od 25 do 27 wszystkie one albo się pojawiają, albo są w domyśle. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tu mamy poświęcenie. Poświęcenie. Kiedy moja miłość jest jak miłość Chrystusa do Kościoła, poświęcam wszystko dla swojej żony. Webster tłumaczy, że poświęcić to znaczy oddać samego siebie za coś cenniejszego, poddać się, uczynić to bez oczekiwania korzyści dla siebie. Idea poświęcenia pojawia się we wszystkich religiach. Trudno byłoby znaleźć religię, w której nie ma ofiary i poświęcenia. Chrześcijaństwo mówi o tym, co należy poświęcić. Złóżcie ciała swoje jako ofiarę żywą. Czy nie o tym jest mowa w pierwszym wersecie 12 rozdziału Listu do Rzymian? Złóżcie ciała swoje jako ofiarę żywą. Tyle, że w naszym fragmencie nie chodzi o Chrystusa, lecz że to my mamy oddać samych siebie dla dobra naszych żon. Mężowie, pytanie, jakie warto sobie w tym momencie zadać, brzmi: czy kocham moją żonę na tyle, by za nią umrzeć? Jeśli mam kochać żonę tak, jak Chrystus kochał Kościół, muszę być gotowy oddać za nią samego siebie.
0: Wysłuchaliśmy pierwszej części wykładu zatytułowanego Najtrudniejsze relacje, wywiedzionego z tekstu 5 rozdziału listu do Efezjan. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Dzisiejszy wykład jest jednym z 26 tworzących monumentalny cykl Stając się ludźmi łaski, poświęcony w całości listowi apostoła Pawła do Efezjan. Cykl ten, podobnie jak 6 poprzednich, po zakończeniu emisji radiowej udostępnimy na płytach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Przypominam, że bieżącej audycji można słuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Można też pobrać ją stamtąd w formacie MP3. Znajdą tam Państwo także pełną ofertę wykładów Chucka Swindola po polsku, dostępnych na płytach CD, jak również materiały ułatwiające samodzielne studiowanie fragmentów pisma omawianych w naszych audycjach. Zapraszamy. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Polecam także kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Zapraszam do wysłuchania dalszych części wykładu Najtrudniejsze relacje w kolejnych audycjach Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.